Hëngjec Adrienei Arjen, Francesco Ciliei, Adriena Lekuvrer Operai, Arecin Gurcogucionic, Katerecin Jali Uongë, Soprano, Jev Dajsburgi, Filharmonik Novaga Humbë, Dirijor Henrik Westman.